ta nasza mość, co z czasu widzisz, co nie stoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł,